0: jak tobie?
1: Coming.
0: Podobajcie.
2: I on idzie. Billy Harrington.
0: Poster żurnalu.
3: Deep Dark Fantasy.
0: Chciwa studentka jest twa. Czytaje.
3: Next door.